0: Вечір з Юкі Радіо. Розслабся.
1: Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.